0: Trina está mi instructora y Shawn Mendes sin Camila Cabello. Señorita, hotel hot latino listici. Jaz sem Kaja Godiša in skrbim, da poslušaš top, top, top latino ritme. Zdaj pa, hit številka 12, Maluma in J Balvin. Qué pena.
1: 12. mesto.
2: Maluma, baby. J Balvin. Colombia.

0: słońce.
1: Rocze jest.
0: Chmurie.
2: Osvežujúce.
0: Sprostitou.
1: Tu je Radio Ena Politi.
3: Dobrodošli.
1: Dobro.

0: Sai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: U družbi Klepača in Gustinčiča.
2: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio Ena.
2: Več dobre glas.